sorriso, stime vodi. Stisni mojo roko v svojo dlan, in dvigni me k sebi.

Sława Bogu na wyższych i na ziemi mir ludziom, którzy są blagie wolie. Chwalimy Te, sławimy Te, molimy Te, poveličujemy Te. Zachwalujemy się Ti zaradi Twoje wielkie sławy. Gospod Bóg, niebieski Król, Bóg Ojcze Wszechmogący, Gospod jedynorodzony Syn, Jezus Chrystus, Gospod Bóg, Jagnie Boże, Syn Oczytów, Ty odjemniesz grzechy świata, usmili się nas. Ty odjemniesz grzechy świata, sprejmi naszą prośbę. Ty sedisz na desnicy Oczytowi, usmili się nas. Zakaj jedino Ty si święty, jedino Ty Gospod, jedino Ty najwyższy, Jezus Chrystus, Świętym Duchom, sławi Boga Ojca. Amen. Molimo. Dobry Ojcze, wszem, ki Te lubio si pripravil nevidne darove, naj Tvoja ljubav

do miejsca, że dalsza papot je domu. Ja słyszym te gricze, ta wieter i ptycze, ty pane słyszysz glasą.